tam gdzie stary fikus ci się uwada, a nie odusznę nic, co był zamada, tak skończy, kto se spokoi.